0: be great. Bye, y'all.
1: I'm Father Marcin Paś. I'm from Gliwice, Poland. I'm very happy to be here in Medjugorje. I know that place when it was the pandemic 2 years ago. I come here first, and I hear about this castle, about this place for retreat for the priests. And in my mind, I have no, it's not possible to come for a place to have. To have a retreat, to know Mary and live near here.
2: Death on the 25th of November 2000.
3: Dzień po jego śmierci, 25 listopada 2000 roku.
2: Among other parts of the message.
4: In Canada.
3: Kanadzie.
4: I'm an auto dealer.
3: Byłem dealerem samochodów.
4: Thank you very much.
3: Dziękuję bardzo.
4: No, I tried to go to a Catholic school.
3: Starałem się chodzić do szkoły katolickiej.
4: Disaster.
3: Katastrofa.
4: Catholic school told me.
3: Szkoła katolicka powiedziała mi.
4: If you don't pay, you can do nothing in the school.
3: Jeżeli nie zapłacisz, nie masz nic do roboty w szkole.
4: We have no money.
3: Nie mieliśmy pieniędzy.
4: My father never had a job.
3: Mój tato nie miał pracy.
4: It's not possible to pay for the school.
3: Nie było możliwym, aby mógł zapłacić za szkołę.
4: So I quit school.
3: Więc rzuciłem szkołę.
4: I got a job washing cars.
3: Miałem pracę, myłem samochody.
4: And I'm a very good car washer.
3: I byłem bardzo dobrą osobą myjącą.
4: I got paid every day.
3: Wypłatę dostawałem każdego dnia.
4: I bought my first car.
3: Kupiłem swój pierwszy samochód.
4: At 16 years old.
3: Jak miałem 16.
4: For $200.
3: Za $200.
4: My $200 car.
3: Moje auto za $200.
4: And I put the parts on it, the pieces on it, and I polished it.
3: Dałem brakujące części, wypolerowałem.
4: I put red wheels on.
3: Czerwone
4: kołpaki. And I put a for sale sign on it.
3: I dałem napis na sprzedaż.
4: Guy comes down the road.
3: Drogą przechodził gość.
4: Hey kid, how much you want for your car?
3: Hej chłopcze, ile chcesz za swój samochód?
4: I want $1,000.
3: Chcę $1,000.
4: $200 car.
3: Auto za $200.
4: And he said.
3: Powiedział.
4: I'll give you $800.
3: Dam tobie 800.
4: I said.
3: Powiedziałem.
4: Sold. I worked on this for 15 years with Patrick's ex-wife.
3: Więc pracowałem nad tym przez 15 lat z byłą żoną Patryka.
4: This annulment is stamped by the church.
3: I to stwierdzenie ważności ma pieczątkę z kościoła.
4: And here's the second document, Nancy.
3: Więc to jest drugi dokument.
4: Patrick's second marriage.
3: To drugie małżeństwo Patryka.
4: Was never valid.
3: Nigdy nie było ważne.
4: It's outside the church.
3: Dlatego, że zostało zawarte poza kościołem.
4: So the bishop. Gave us permission to be married in church.
3: Dał nam zezwolenie, że możemy wziąć ślub w kościele.
4: And I'm so mad.
3: I byłem tak bardzo wściekły.
4: Because I just spent all that money on the helicopter.
3: Właśnie wydałem wszystkie pieniądze na ten helikopter.
4: Nancy, go find the church.
3: Nancy, znajdź jakiś kościół.
4: Nancy came back the next
3: day. Następnego dnia wróciła Nancy.
4: I have a parish that's going to marry us.
3: Znalazłam parafię, której weźmiemy ślub.
4: I'm so excited.
3: Ale jestem podekscytowany.
4: What's the name of the church?
3: Pod jakim wezwaniem jest ten kościół?
4: Immaculate Heart of Mary.
3: Niepokalanego serca Maryi.
4: Croatian Franciscan Church.
3: Chorwacki franciszkański.
4: And Nancy tells me.
3: I Nancy powiedziała.
4: I have to meet the priest.
3: Że muszę spotkać się z kapłanem.
4: Most fun day of my life.
3: To był najbardziej zabawny dzień w moim życiu.
4: I go in to meet the priest.
3: Poszedłem na spotkanie z kapłanem.
4: Hello, Father.
3: Witaj, ojcze.
4: I'm Patrick.
3: Jestem Patryk.
4: Nothing. No smile. No handshake. Nothing.
3: Żadnego uśmiechu. Żadnego uścisku ręki.
4: First words from the priest to me.
3: I pierwsze słowa, które kapłan skierował do mnie były.
4: Why do you want to be married in the church?
3: Dlaczego chcesz wziąć ślub w kościele?
4: Look at your record.
3: Spójrz na swoje dokumentacje.
4: You've already got two divorces.
3: Już dwa razy się rozwiodłeś.
4: You've never baptized your kids.
3: Nigdy nie ochrzciłeś swoich dzieci.
4: You married Nancy in a helicopter.
3: Wziąłeś ślub z Nancy w helikopterze.
4: Why do you want to be married in the church?
3: Dlaczego chcesz wziąć ślub w kościele?
4: I said, because Nancy's crying.
3: Powiedziałem dlatego, bo Nancy płakała.
4: That's not my idea.
3: To nie był mój pomysł.
4: And he explodes.
3: I on eksplodował.
4: I'll marry you in the church.
3: Powiedział, udzielę wam ślubu w kościele.
4: Because you have permission from the bishop.
3: Dlatego, że macie zezwolenie od biskupa.
4: And you have the annulment.
3: I macie to stwierdzenie nieważności.
4: And the priest turns to Nancy.
3: Później kapłan zwrócił się do Nancy.
4: And the priest said.
3: Kapłan powiedział.
4: Nancy,
3: Nancy,
4: you are making the biggest mistake of your life.
3: Czynisz największy błąd w swoim życiu.
4: Nancy, he's the worst.

0: telewizji na żywo różaniec.
1: But the mother says, only prayer and fasting can stop wars.
0: Matka Boża mówi, tylko post i modlitwa może powstrzymać wojnę.
1: Can prevent natural disasters.
0: Może powstrzymać katastrofy naturalne.
1: It can change the world.
0: I może zmienić świat.
1: That means that every war can be stopped.
0: To znaczy, że każda wojna może być zatrzymana.
1: But first in my own heart.
0: Ale pierwsze w moim własnym sercu.
1: Then in the world.
0: I dopiero później na świecie.
1: Because Jesus said,
0: bo Matka Boża mówi,
1: with your peace, personal peace, I want to build peace in the world.
0: Z waszym pokojem, tym osobistym pokojem, pragnę budować pokój na świecie.
1: And I cannot know who I am that I need to change if I don't fast. It's not possible.
0: Nie jest możliwe, abym wiedziała, kim jestem, jeżeli nie poszczę.
1: That I have to change.
0: Że muszę się zmienić.
1: Because Our Lady says, when you change,
0: bo Matka Boża mówi, gdy wy się zmienicie,
1: everyone will change.
0: Wszyscy wokół was się zmienią.
1: You be beauty.
0: Ty bądź pięknym, czy wy bądźcie pięknym, radością.
1: You be love.
0: Bądźcie miłością.
1: You be hope.
0: Nadzieją.
1: You be peace.
0: Bądźcie pokojem.
1: And especially be prayer for those who do not know my love and the love of my son.
2: God bless you. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. See you or here or in the heaven.